Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Lato na maksa.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

dla ludzi z boku. Jestem głupkiem z bloku, nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem kochać, chodźmy coś razem odpocząć.

0: programa. Був медіа експерт Таніма.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
16: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
17: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: reklama.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca.

0: Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: I po reklamie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Uwaga! Leci w górę!
10: Uwaga! Leci w dół!
11: Lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

Hey, did I made you love me, czyli Ariana Grande pokazuje, że forma cały czas topowa. Jak wasza forma w sobotni poradek? Mam nadzieję, że co najmniej ujdzie, a jeżeli jest nieźle, to teraz będzie tylko lepiej, bo ruszamy z programem Lato na Maxa. Dawid Miązek, dzień dobry. Teraz sam, a po 10 jeszcze dołączą do mnie Adrianna Krysian i Agata Świderska i lecimy z bratnimi duszami. A z czym lecimy za chwilę muzycznie? The Colors będzie i Italo Disco.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
4: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Oskar Tyms, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: I po reklamie.

Miskie, czyli Nelly Furtado w RMF Max. Pewnie trochę smutna, bo jej reprezentacje, czyli Kanada i Portugalia, już poodpadały z Mistrzostw Świata. A my nie odpadamy, tylko lecimy z Max Games i na początek nie recenzja, ale pierwsze wrażenia. Na 2 miesiące przed premierą miałem okazję pograć w cudzysłowie nowego Wiedźmina Dawn of the Bloodwalker. Max Games. Dlaczego mówi się o tej grze, że to będzie nowy Wiedźmin? Dlatego, że robi ją polskie studio Rebel Wolves, założone przez byłych pracowników CD Projektu, którzy odpowiadali właśnie za stworzenie legendarnej, jednej z najlepszych gier w historii, czyli Wiedźmina 3. Teraz pracują na własny rachunek, no i mają szansę powtórzyć swój wielki sukces. Oczywiście tematyka się zmienia, ale klimat nie do końca. W Dawn of the Bloodwalker przenosimy się w Karpaty, do krainy inspirowanej średniowieczną Rumunią, czy tam bardziej Siedmiogrodem, a wcielamy się w prostego chłopaka, który przypadkiem został Dawnwalkerem, czyli takim półwampirem, za dnia człowiekiem, w nocy bestią. Ten rytm dnia i nocy też tam mocno definiuje granie, bo inny jest system walki, inna fabuła, inne wyzwania czekają na gracza nocą. Dawn of the Bloodwalker, tak jak Wiedźmin, jest trzecioosobowym RPG-iem akcji z otwartym światem i na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że proporcje fabuły do akcji są podobne, natomiast w tym tytule imponujące jest, jak wiele decyzji będziemy podejmować. W każdym, nawet najdrobniejszym pobocznym koście fabularnym mamy co najmniej kilka opcji, nie tylko dialogowych, ale czasem różne możliwości wykonania zadania i każda taka decyzja według twórców będzie jakoś wpływać na to, jak dalej potoczy się historia naszego bohatera. Jeśli to dowiozą, to szacuneczek. Ciekawy jest system walki, który trochę łączy lajtowość i przystępność Wiedźmina z takim ambitniejszym podejściem znanym z Kingdom Come Deliverance. Nie możemy sobie machać mieczem na oślep, trzeba być czujnym na to, co robi przeciwnik, bo system opiera się na blokach i kontrach. Mnie to za bardzo nie kupiło, ale zobaczymy, może przy dłuższym pograniu. Graficznie Dawn of the Bloodwalker wygląda dobrze, ale do topowych produkcji trochę jednak brakuje. Ogólnie moje pierwsze wrażenia z Dawn of the Bloodwalker są bardzo pozytywne, ale pograłem tylko parę godzin, a to jest gra na wiele dni tak naprawdę. W każdym razie, jeśli podobnie jak ja od dekady, bo tyle już minęło od premiery, czekacie na następcę Wiedźmina, to jest szansa, że się wreszcie doczekacie. Max Game.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Mikolas Stripsem z nowością Hard to be Humble w RMF Max. My też będziemy nieskromni. Słuchajcie, lato na maksa trwa, w najlepsze nasza letnia trasa koncertowa. W ten weekend akurat ma weekend przerwy, ale za to za tydzień lecimy podwójnie, bo będziemy i w Gogolinie, i w Łodzi. W Gogolinie wystąpi m.in. Oskar Cyms czy projekt Trzech Króli, a z kolei w Łodzi będzie z nami m.in. Skolim na scenie w Manufakturze. Oba koncerty oczywiście darmo, a w ogóle cały plan naszej letniej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. RMF Max.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.

Don't Stop the Music to oczywiście Rihanna, a słuchacie RMF Max, zbliżamy się do godziny 9:00. Za nami, słuchajcie, upalny, a nawet mega upalny w końcówce czerwiec. No a jeżeli chodzi o lipiec, to póki co to taki bardziej, nie wiem, lipcopad. A można powiedzieć, że był czas przywyknąć, jak lipiec w Polsce wygląda. No ale człowiek zawsze się łudzi, jak idzie na urlop. No ale dobra, chyba koniec żartów z pogodą. Już ma być tylko lepiej. Zobaczymy. Zobaczymy, czy już teraz będzie lepiej. Prognoza pogody za chwileczkę, punktualnie o 9:00, a przed 9:00 jeszcze z nami The Kid Leroy ze zmysłowym Girls. RMF Max.

0: mama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
16: Volkswagen. I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Zaglądamy na mapy synoptyków i sprawdzamy, jak minie nam sobota i niedziela. A w kraju mamy totalny rozstrzał. Najlepszą pulę zgarnia zdecydowanie zachód Polski. Tam czeka nas piękne słońce i letnie 25 stopni. W centrum zobaczymy około 22 kresek, ale im dalej na zachód, tym pogoda bardziej kapryśna. Spodziewajcie się przelotnego deszczu i burz z drobnym gradem. W nocy chmury trochę odpuszczą, a termometry wskażą od 11 do 16 stopni. Łapcie słońce tam, gdzie się da i zostańcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Na Mistrzostwach Świata kolejne półfinałowe emocje za nami, a jeszcze przed nami dzisiaj przecież Norwegia z Anglią w nocy i Argentyna ze Szwajcarią. Aż trudno uwierzyć, że za tydzień już będzie po wszystkim. No to lecimy sobie z mundialowym hymnem Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Dawid Piązek, zapraszam po dziewiątej.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

To Milky w remiksie Davida Getty. Słuchacie RMF Max, my wracamy do Max Games. Teraz bardzo przyjemny i zaskakujący trochę temat, powrót serii Assassin's Creed w pięknym stylu. Zapraszam na mini recenzję Assassin's Creed Black Flag Resynced. Max Games. Black Flag Resynced jest remake'iem czwartej części serii o asasynach, która oryginalnie ukazała się 13 lat temu i zabierała nas na XVIII-wieczne Karaiby, gdzie wcielaliśmy się w bezwzględnych piratów. Według wielu graczy jest to najlepsza część całej serii, więc ogromną

Radością jest to, że Ubisoft nie zdecydował się wymyślać tu niczego na nowo, tylko po prostu odświeżył całość graficznie, poprawił to, co nie działało, a fabuły i większości mechaniki po prostu nie ruszał, bo było dobre. Można. A dlaczego to jest zaskakujące? No bo seria Assassin's Creed to ostatnio było odgrzewanie tego samego kotleta, który smakował coraz gorzej, a ostatnia odsłona Shadows była przeciętna, nijaka fabularnie i ratowała ją tylko przepiękna Japonia. No to tutaj nic z tych rzeczy, mamy starego dobrego asasyna, trzecioosobową grę akcji z lekkim naciskiem na skradanie, z naprawdę mięsistą fabułą, świetnie jest główny bohater, który jest facetem z krwi i kości, który nie ma zamiaru ratować świata, tylko po prostu dobrze zarobić. Świetne są postaci, które spotykamy, każda ma jakąś historię. Główne misje w zdecydowanej większości są fajnie napisane, ale wiele pobocznych to też nie są żadne zapchaj dziury. Mamy co prawda ogromny otwarty świat, ale nie bujamy się po nim od znacznika do znacznika, żeby odhaczać kolejne powtarzalne aktywności. Eksploracja jest przyjemna i naturalna. Nikt nas nie zmusza do zbierania godzinami tysięcy zasobów, żeby odblokować jakiś, nie wiem, tam ulepszony domek. No i dla niektórych najważniejsze wracają bitwy morskie, które dostarczają niesamowite ilości adrenaliny i wprowadzają jeszcze taki mocny, taktyczny element. Graficznie nie ma co mówić, stary Assassin's postawiony na nowym silniku wygląda genialnie. Jedyną rzeczą, którą twórcy mogli poprawić, a tego nie zrobili, jest system walki. On nie jest zły, fajnie się wywija, szablon paruje, kontruje, ale walka we współczesnych Assassinach chyba jest fajniejsza. No ale poza tym Assassin's Creed Black Flag Resynced broni się pod każdym względem i nie wiem, czy to nie jest najbardziej udana odsłona Assassina w tej dekadzie. Ode mnie piątka nawet z plusem. Max.

0: Ghostown to Adam Lambert w RMF Max i tak coraz bliżej jesteśmy w RMF Max godziny 10, a po 10 już nie będę sam w studiu, będą ze mną Agata Świderska i Ada Krysian, które jak zwykle będą polecać swój podcast Bratnie Dusze, który już wjechał na YouTube'a RMF Max, a najnowszym gościem tego podcastu jest gwiazdorska para Oliwia Misztal, influencerka, i Artur Sikorski, wokalista, którzy opowiedzą o swoim bardzo udanym związku. Najciekawsze fragmenty też oczywiście w RMF Max wypuścimy na antenie już po 10. Bratnie Dusze. Max.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Zaglądamy na mapy synoptyków i sprawdzamy, jak minie nam sobota i niedziela. A w kraju mamy totalny rozstrzał. Najlepszą pulę zgarnia zdecydowanie zachód Polski. Tam czeka nas piękne słońce i letnie 25 stopni. W centrum zobaczymy około 22 kresek, ale im dalej na zachód, tym pogoda bardziej kapryśna. Spodziewajcie się przelotnego deszczu i burz z drobnym gradem. W nocy chmury trochę odpuszczą, a termometry wskażą od 11 do 16 stopni. Łapcie słońce tam, gdzie się da i zostańcie z nami.
6: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
5: RMF Max.
4: RMF Max.
5: RMF Max.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Way So Long i Swedish House Mafia, zbliżamy się do godziny 10. Słuchacie RMF Max. No to posłuchajcie, gdzie się będzie można fajnie pobawić w ten weekend, co ciekawego się szykuje na mieście, bo przed nami Tour de Club. RMF Max.
1: Jak ktoś teraz nie śpi, to teraz posłucha informacji imprezowych w RMF Max. Tak jest, taka sobotunia, 11 dzień lipca, dzisiaj dzieje się dużo. Słuchajcie, 25 lipca, to tak wybiegając w przyszłość, padajcie do AWE Festival w Częstochowie. Tu będzie naprawdę fajnie rozkręcony wieczór. A propos dzisiejszych zdarzeń, to jesteśmy w Kielcach ze swoją strefą i tutaj rzeczywiście także samochodowo bardzo dużo na Rotiger David Festival się dzieje. Są duże ilości aut, są drifty, drift taxi, no i oczywiście fajnie motoryzacji. Gwiazd polskiej motoryzacji. Będzie koncert Dawiego, a to wszystko dzisiaj, jutro, Targi Kielce. Zapraszałem na Rotinger Dabit Festival. Następny tydzień pojawiamy się w Gogolinie. Mamy Lato na Maxa, Trzech Króli, Oskar Cymsa, Grzesia Chyżego i Faust i DJK Ole. A jak macie ochotę posłuchać dobrych house'ów granych przez DJ Anivalda, to razem z DJ Roko robią świetny klimat. Już dzisiaj wieczorem w Słodowni, a to wszystko na minus jeden Starego Browaru w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu. Będzie dobrze.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Szybki update pogodowy w RMF Max. Szykujcie się na dynamiczny weekend, bo aura nie zamierza się nudzić. Sobotnie i niedzielne popołudnie przyniosą sporo chmur w centrum i na wschodzie kraju. Tam przelotnie popada, a lokalnie mogą odpalić się gwałtowne burze z gradem i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Termicznie bez szaleństw, od skromnych 19 stopni na wschodzie do przyjemnych 25 kresek na zachodzie. Noce będą rześkie, schłodzimy się do kilkunastu stopni, a na Podkarpaciu nawet poniżej dychy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że normalnie Ada z Agatą się strasznie spóźniają. Zawsze są spóźnione, non-stop są spóźnione.
4: Pierwszy raz nam się zdarzyło.
8: Ale dzisiaj akurat wyjątkowo za 5:10 były w studiu na posterunku, więc możemy się przywitać punktualnie po 10:00. Agata Świderska.
9: Adrianna Krysian.
4: I oczywiście Dawid Miązek. Dzisiaj wyjątkowo bez spóźnienia, wybaczam.
8: I bratnie dusze, lecimy z wami przez najbliższe 3 godziny. Kto będzie naszym gościem, to zaraz zdradzimy. Na razie zagości w naszych głośnikach. Ale Farben, Body Talk.

0: Rexa z Davidem Getton, Sad Girls w RMF Max. Piosenka o smutnych dziewczynach, to teraz dla odmiany będzie o wesołej dziewczynie i fajnym chłopaku. To są nasi dzisiejsi goście w Bratnich Duszach, znaczy wasi goście właściwie, więc powiedzcie więcej o Oliwii i Arturze.
1: Oliwia Misztal i Artur Sikorski to taka polska Hailey Bieber i Justin Bieber, jak to Ada ich przedstawiła. I są to chyba jedni z najbardziej ikonicznych rodziców w Polsce.
2: No i w naszym podcaście zdradzili troszkę szczegółów o ślubie, który ich czeka niedługo.
0: A no właśnie, tego wszystkiego się dowiecie z najciekawszych fragmentów Bratnich Dusz. Jak chcecie posłuchać całości, to zapraszamy na YouTube'a RMF Max, na platformy podcastowe i oczywiście na RMF On, bo odcinek wjechał już chyba wczoraj, prawda?
2: Dokładnie, o 18 wczoraj już jest, więc można słuchać.
0: Za chwilkę jeden z takich fajnych fragmentów wypuścimy, a wcześniej Dawid Podsiadło już za momencik z nami pięknie płyniesz.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wcześnie zostali rodzicami.
1: Jak na współczesne standardy, to bardzo wcześnie.
0: I zapytaliśmy ich, czy oni czują, że w polskim internecie właśnie rozpoczęli trochę taką w cudzysłowie erę baby boomu.
1: Oliwia Misztal, Artur Sikorski.
2: A jeśli tak, to mam nadzieję, że dobrze, że fajnie, że...

0: Zachęcamy, bo jest to piękna przygoda, ciężka, ale piękna. Tak. Także no, jak się ale do tego przyczyniliśmy jakkolwiek, tak, to fajnie.
1: No, ale tak z doświadczenia wiem, że to się nigdy nie wie, czy jest się odpowiednio przygotowany, dopóki się nie sprawdzi, także trzeba próbować. Tam dziewczyny, tam padło do was takie pytanie, dziewczyny, co z wami i waszym baby boomem?
2: Ja chyba jeszcze nie jestem gotowa. Czekam, aż Ada będzie w ciąży, żebym mogła być ciocią.
3: Ty nie możesz na wszystko ze mną czekać. Ja myślałam, że ty czekasz, aż razem będziemy mogły chodzić sobie z wózeczkami. Nie chcesz mi podrzucać swoje, tak?
2: To też.
3: Taki
2: jest plan.
3: No to Dawida podrzucimy. On jest dobrym,
1: ja mogę być dobrym wujkiem, oczywiście.
2: Świetnie, zapamiętam.
1: Jedno, trzy, to ileś się tam, co to jest za różnica. Z nami Another E54 Ultra Talk to You. Nie tylko o dzieciach będziemy dzisiaj mówić w podcaście.

0: tańcz, apeluje Bledka. No po prostu tańcz. W RMF Max za chwileczkę pogoda.
1: No właśnie, nasi goście też już mają zaplanowany swój pierwszy taniec. A ty, Agatko, czy ty masz już jakąś wybraną piosenkę? Bo ty też już często mówisz o tym ślubie.
2: Chiva z Death Note albo Cypi z Gorąca jak Santa Rosa.
0: Chcę to zobaczyć.
1: Ja myślę, że ten ślub się nie odbędzie.
0: Pierwszy
1: jednak
0: taniec do Cypisa, to będzie
1: czy
0: hit
1: internetu.
0: Czy
1: będziesz jakiś hip-hop tańczyła, czy jak sobie
2: nie,
1: mogę?
2: To będzie walc
1: angielski.
0: Walc angielski do Cypisa.
2: Tak.
0: Okej, słuchajcie, tego się...
1: Myślę, że ta Madzia Tarnowska, która uczyła Oliwię i Artura, też musi jednak tutaj wkroczyć, bo ja jakoś to...
0: Oliwia Misztal.
1: Widzę w ciemnych barwach na ten
0: Artur
1: moment.
0: Sikorski, najnowsi goście podcastu Bratnie Dusze. Za chwilę kolejny fragment właśnie o ślubie będzie, o ślubie.
3: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, leci w górę!
7: Uwaga, leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Bands. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
3: Szybki update pogodowy w RMF Max. Szykujcie się na dynamiczny weekend, bo aura nie zamierza się nudzić. Sobotnie i niedzielne popołudnie przyniosą sporo chmur w centrum i na wschodzie kraju. Tam przelotnie popada, a lokalnie mogą odpalić się gwałtowne burze z gradem i porywami wiatru do 60 km na godzinę. Termicznie bez szaleństw, od skromnych 19 stopni na wschodzie do przyjemnych 25 kresek na zachodzie. Noce będą rześkie, schłodzimy się do kilkunastu stopni, a na Podkarpaciu nawet poniżej dychy.
2: Ciepło, cieplej i

0: Bailando, Enrique Iglesias i Sean Paul prawie 11 na zegarach.
1: No cały czas o tym Bailando.
2: Ja bym poszła na jakieś Bailando, dawno nie byłam na żadnym weselu.
0: A to sezon się akurat zaczyna, nie?
2: Ślubny. No właśnie.
0: Ile macie ślubów w tym sezonie?
1: Żadnego.
0: Naprawdę?
2: Tak, ja jeden.
0: Ja też jeden, ale to jeden. Żadnego?
2: A czemu nas nie zaprosiłeś na swój ślub?
0: Bo jeszcze was nie znałem.
1: No to nie jest
2: mogłeś
1: wymówka.
2: Poznać.
0: No to trzeba było się szybciej poznawać, a nie. Słuchajcie,
2: no właśnie ludzie za długo czekają, a mogliby się już poznać.
0: O ślubie, o swoich ślubnych planach Oliwia Misztal i Artur Sikorski.
3: A wy jesteście w bieżące?
4: Tak.
3: Czyli jeśli byście planowali w przyszłości na przykład ślub, to byście chcieli, żeby był kościelny?
4: Tak, zdecydowanie. Tak.
3: To w ogóle by było bardzo słodkie, że wy byście mieli możliwość taką, że wasz synek byłby na waszym ślubie.
4: No, to jest spoko.
3: Ale myślicie w ogóle o jakichś takich kolejnych krokach, czy na razie jest wam dobrze?
5: No,
3: tak,
5: my jesteśmy w trakcie planowania ślubu. Tak się składa.
4: Tak się składa akurat, no.
3: Ale wy już to ogłosiliście tak jakoś oficjalnie.
5: Nie, właśnie. My bardzo byśmy chcieli żyć już pod tą przysięgą przed Bogiem. No, to się ciągnie od 2022 roku. My jesteśmy bardzo słabi w organizacji.
4: Więc my to tak przekładaliśmy, a wiecie, jak te śluby, to jest po prostu w tych czasach, to jest naprawdę.
5: No i znaleźliśmy między innymi w skrócie po prostu bardzo fajną wedding plannerkę, która nas urzekła i stwierdziliśmy, że z nią to się uda, także działamy ze ślubem.
0: Ej, dobra, bo ja mogę być nie na bieżąco, nie? Ale to nie jest tak, że jak się jest wierzącym, to najpierw ślub, a potem te wszystkie inne tematy, nie?
2: Wiesz co, Dawid, spójrz na siebie.
0: A co? Ale co?
2: No, my wszystko
0: ale
2: wiemy.
0: U mnie było
2: no,
0: po Bożemu.
2: Nie, nie masz prawa głosu już.
0: A nie, dobra, nie było, okej. W każdym razie najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze już na was czeka na YouTubie, na platformach podcastowych i na RMF On. Warto, bo takich smaczków jest więcej. Za chwilę 11:00 pogoda.

0: Na sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę Cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
10: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedasz, to w euro!
13: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Planujecie weekend w plenerze? Podpowiadamy, gdzie pogoda nie zepsuje Wam planów. Zachodnia Polska to absolutny bezpiecznik na te dwa dni. Tam słońce wygra walkę z chmurami i podkręci atmosferę do 25 stopni. Jeśli jednak spędzacie weekend w centrum lub na wschodzie, miejcie pod ręką parasole, bo przelotne opady i lokalne burze będą próbowały pokrzyżować Wam plany. W nocy pogoda wrzuci luźniejszy bieg, burze na Lubelszczyźnie zaczną zanikać, a temperatura spadnie do 11 stopni. Trzymajcie się ciepło.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Dobra, słuchajcie, mamy 8 sekund na przywitanie. Agata, jedziesz.
1: Godzina 11 wybiła na zegarach, a my dalej z wami Dawid Miązek, Agata Świderska i Adrianna Krysian.
5: Pięknie, bałzaj.

0: Scream and Shout od Will.i.ama i Britney w RMF Max. Swego czasu Britney Spears najchętniej wieszana na ścianach nastoletnich pokojów, bo każda dziewczyna miała Britney. Wy już raczej nie. Kogo miałyście dziewczyny na ścianach?
1: Ja miałam plakaty z High School Musical.
0: A, okej.
1: Z Bravo.
2: Ja miałam Hannah Montana.
1: O, też.
0: Ja miałem, jakby ktoś pytał tego, Ronaldo.
1: Swoją żonę.
2: Ale nikt nie pytał, Dawid.
0: No, dziękuję. Miałem Ronaldo i Zanettiego. Za chwilę wracamy do Oliwii Misztal i Artura Sikorskiego, czyli najgorętsze fragmenty najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Będzie o tym, jak się poznali.
2: Żartowałam, nie bądź zły.
0: No dobra. RMF Max.

0: Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Topic Becky G w RMF Max z ulubionym kawałkiem Agaty Świderskiej, znanej też jako Hi Papi, czyli Sorry Papi.
1: Nie wybaczam.
0: Nigdy. Przed nami kolejny fragmencik podcastu Ratnie Duszę. Oliwia Misztal, Artur Sikorski gośćmi. Jeżeli zastanawialiście się, jak się poznali, to właśnie tak.
2: Ja byłem na trasie koncertowej chyba pod Katowicami gdzieś w swojej. Siedziałem sobie i oglądałem sobie TikToka. I zobaczyłem TikToka, na którym była piękna blondynka i pomyślałem sobie, ale fajna, piękna blondynka, może do niej napiszę. A i co dalej? No i jakoś tak od słowa do słowa coś tam.
1: Spotkaliśmy się. Artur do mnie napisał, czy tam mu pomogę wybrać outfit.

0: tak, coś takiego. Ja byłam przekonana, tak, że wyśle zdjęcia, ale on od razu napisał Arkadia 15.
1: Tak, no bezpośrednio.
0: Ja mówię, konkretny chłopak.
1: No ja po prostu podszedłem.
0: No co ciekawa, byłam, poszliśmy i faktycznie miło się rozmawiało. Przez jakieś, nie wiem, 3 godziny siedzieliśmy, rozmawialiśmy.
2: Tak. Ci panowie, poznawanie dziewczyn, jak macie z tym problem, jest proste. Widzicie ładną dziewczynę na TikToku i po prostu zagadujecie. Dobrze jest wyglądać oczywiście jak Artur Sikorski przy tym, ale nie jest to warunek niezbędny.
3: I żeby była pełnoletnia. To.
4: Ale nie musi być blondynką. Może być, na przykład ja zobaczyłam ciebie, Agatko, ten twój rudy kolor i od razu wiedziałam, że...
2: To jest to. To jest
4: to.
2: Ta.
4: Jest to. To
3: nie
4: jest
3: kłam.
4: Jedyna.
3: Nie kłam, ja byłam blondynką, jak się poznałyśmy.
2: Kto to będzie teraz sprawdzać? Oskar Cyps, no co ty już wjeżdża? A do podcastu z Oliwią Misztal, Arturem Sikorskim, Bratnie Dusze, możecie wrócić sobie między innymi na YouTubie RMF Max.
4: Brunetki, blondynki, rude, wiesz. Wszystkie.

0: Randy w RMF Max z piosenką o was, dziewczyny. Angels, dzisiaj normalnie jak aniołki, zero kłótni, zero wylewania na siebie wody w studiu. Jestem pod wrażeniem.
1: Słuchaj, bo my wszystko wylewamy na ciebie, ale to mi się chyba to podoba, bo my takie niemiłe, a ty nas chwalisz. Właśnie tak to jest, słuchajcie, dziewczyny.
0: Ja to lubię, fal jeszcze, dawaj.
1: Dla nich nie można być za miłym, widzicie.
0: Tak to działa, słuchajcie. David Guetta za chwilę, Alok i Run, Run River. I grzecznie wjeżdżamy za chwilę z prognozą pogody.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
4: W sobotę po 17:00. W RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
11: Na paznokcie.
10: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
12: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Planujecie weekend w plenerze? Podpowiadamy, gdzie pogoda nie zepsuje Wam planów. Zachodnia Polska to absolutny bezpiecznik na te dwa dni. Tam słońce wygra walkę z chmurami i podkręci atmosferę do 25 stopni. Jeśli jednak spędzacie weekend w centrum lub na wschodzie, miejcie pod ręką parasole, bo przelotne opady i lokalne burze będą próbowały pokrzyżować Wam plany. W nocy pogoda wrzuci luźniejszy bieg, burze na Lubelszczyźnie zaczną zanikać, a temperatura spadnie do 11 stopni. Trzymajcie się ciepło.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: RMF Max.

0: Tame Impala, Genie i słuchacie RMF Max, zaraz będzie godzina 12.
1: A Dawid, co można porobić w ten weekend?
0: Bardzo dobrze, że pytasz. Doskonale się składa, bo przed nami Tour de Club i będziemy proponować fajne miejscówki, fajne imprezy i fajne wydarzenia.
1: A ty czasem chodzisz na te, które zaproponujesz?
0: No pewnie, że tak. I raz poszedłem na taką, o której mówiłem i okazało się, że ona się nie odbyła, że jednak się sprawdziłem. Ale to się tylko raz zdarzyło. Teraz będą sprawdzone.
2: Konkretne info w RMF Max o naszych cenach, o naszych scenach oczywiście, tych dyskotekowych, parkietowych, ale także bardzo, bardzo festiwalowych. No i często także targowych. Słuchajcie, mamy swoją strefę, tak naprawdę wszystko odbywa się 11, tak, sobotni czas i 12 w niedzielę. Targi Kielce staną się miejscem, którego nie może zabraknąć na mapie żadnego fana motoryzacji. Mamy swoją strefę RMF Max, odwiedzajcie nas, rozdajemy bilety, no już bilety rozdane, a tak naprawdę to wszystko nazywa się Rotiger Dabyt Festival, który odbywa się w Kielcach. Lato na maksa, no tak, dokładnie za tydzień w piątek i w sobotę lądujemy w Gogolinie. Stadion przywita trzech króli: Oskara Cymsa, Grzegorza Chyrzego i Fausty oraz DJ-kę Ole. Tutaj będziecie bawić się na maksa. Nielimitowana radość. No i oczywiście najlepsi znajomi tutaj się pojawiają. Taki mamy plan i na pewno go zrealizujemy. No i pamiętajcie, mamy kolejną strefę 57 i wyjątkowy koncert, gdzie bilety są do zdobycia w RMF Max. Rozdajemy w Lato na maksa. Rojek, Kuba Nosowska, Igo i Cortez.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Czas na weekendowy raport pogodowy w RMF Max. Przez najbliższe dwa dni czeka nas niezły temperaturowy roller coaster. Najcieplejszym punktem na mapie będzie zachód kraju z temperaturą 25 stopni, w centrum klasyczne 22, a najchłodniej na wschodzie, tam zaledwie 19 kresek i spore zachmurzenie. Co gorsza, centralne i wschodnie województwa nawiedzą przelotne deszcze, a lokalnie może sypnąć nawet drobnym gradem. Noce na szczęście przyniosą spokój i wytchnienie z temperaturami wokół 14 stopni, a na Podkarpaciu nawet poniżej dychy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Dziewczyny, lubicie imprezy w klimatach lat 80.
4: Mhm, o bardzo.
3: Z ortalionami. Mhm. No, to teraz będzie nuta stylizowana mocno na 80s. Dubdogs, Fezo i Zark. How does it feel? Bratnie dusze, lecimy.
4: Adrianna Krysian,
5: Agata Świderska.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. Fukaj Liwka, projekt Enklawa w RMF Max. Projekt Enklawa, czyli te kameralne koncerty, imprezy grane na ogródkach ziołkowych, popularnych RODOS-ach. Bawiłyście się tak kiedyś, dziewczyny, na działeczkach ze znajomymi?
1: Słuchaj, w ogóle ogródki działkowe kiedyś, jak ktoś miał taką swoją działkę i mógł zaprosić znajomych wieczorem, co tam się działo, słuchaj. Tylko ci, którzy mieli tam imprezy, wiedzą.
0: Co się dzieje na rodzinnych ogródkach działkowych, zostaje na rodzinnych ogródkach działkowych. Tylko najgorzej, że później babcia wchodziła w niedzielę
1: albo
0: rano.
1: Albo sąsiad zobaczył i zadzwonił do babci.
0: Tak.
1: I dużo złodziei tam grasowało, żeby wiesz, nie tylko wiśnie urwać, tylko też wszystko, co było w domku.
2: Dziewczyny, żeby urwać.
0: No właśnie, ale to jak imprezujesz, to pilnujesz, to sąsiedzi powinni być zadowoleni trochę nawet, nie? Wy będziecie na pewno zadowoleni z kolejnego fragmenciku podcastu Bratnie Dusze. Za chwilę wjeżdża Oliwia Misztal, Artur Sikorski. Będzie o tym, o co się kłócą.
2: Zostańcie w naszym ogródku.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedasz, to w euro!
16: I po reklamie.

0: Arthur Aikantem, LMFAO v RMF Max.
1: O, to z moich imprez w podstawówce.
0: Tak?
1: Tak, do tego się tańczyło.
2: Dobra, słuchajcie, już dosyć z tego wspominania. Teraz wróćmy do naszych gości i zapytajmy o coś ważnego, co się zdarza w każdym związku.
0: No.
2: O co się najczęściej kłócą?
0: Ojej,
3: o drobne rzeczy.
4: O błahe.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Ożeni, ofierze w ogóle, Agaty, dobra, nie idźmy w tę stronę.
1: Aż zgłodniałam.
2: Nie. Musimy szybko kończyć, bo słuchajcie, jak Agatka głodna, to dramat. Wiktor Waligura, 4 pory roku, za chwilę jeszcze wrócimy do Oliwii i Artura. No, ale na YouTubie RMF Max możecie posłuchać oczywiście całości, brat nieduży.

0: Right Did They Made You Love Me to Ariana Grande w RMF Max. Ariana to prawie jak Adrianna, ale jednak nie.
1: Dobra, wracamy może do naszych gości, Oliwii Misztali i Artura Sikorskiego.
0: A to proszę bardzo.
2: Pracowaliśmy nad swoją relacją cały czas, bo na początku wiadomo, że każdy miał jakieś tam swoje, jakieś złe cechy i trzeba było to sobie wyprasować, się poobijać o siebie, trochę się poranić, ale się obić na tyle, że już wszystko ładnie zaczęło grać. No i tak naprawdę nasza decyzja o dziecku trochę się łączyła właśnie z tym dotarciem.
1: No widzicie, my tak tutaj po sobie ciśniemy, bo my się musimy dotrzeć.
0: Poobijać o siebie. Tak? Ale słuchajcie, to jest prawidłowa kolejność. Najpierw się pary docierają, potem następuje tarcie.
1: A potem się obijają albo odbijają.
0: A po drodze są jeszcze dzieci. Całość podcastu Bratnie Dusze do odsłuchania na YouTubie RMF Max, do odsłuchania też na platformach podcastowych i na RMF On. Sprawdźcie koniecznie. Max.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
4: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Czas na weekendowy raport pogodowy w RMF Max. Przez najbliższe dwa dni czeka nas niezły temperaturowy roller coaster. Najcieplejszym punktem na mapie będzie zachód kraju z temperaturą 25 stopni, w centrum klasyczne 22, a najchłodniej na wschodzie, tam zaledwie 19 kresek i spore zachmurzenie. Co gorsza, centralne i wschodnie województwa nawiedzą przelotne deszcze, a lokalnie może sypnąć nawet drobnym gradem. Noce na szczęście przyniosą spokój i wytchnienie z temperaturami wokół 14 stopni, a na Podkarpaciu nawet poniżej dychy.
4: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: RMF Max.
4: RMF Max.
3: RMF Max. RMF Max.

0: Don't Want Your Love, Illinium, Ellie Goulding. My zbliżamy się do godziny 13, a to, to nie są dobre wieści, że się zbliżamy do godziny 13, bo nie lubimy się żegnać, wolimy się zdecydowanie bardziej witać z wami.
1: Jednak się dotarliśmy już.
2: No.
0: Pobijaliśmy.
2: I jest już naprawdę dobrze. Już teraz bym mogła tak do wieczora z wami tutaj zostać.
0: Musimy kiedyś zrobić tak eksperymentalnie, poprosimy naszego szefa, żeby nam pozwolił tak całą sobotę, nie? Od rana do wieczora.
2: Zrobimy nie Tour de Club, tylko Tour de
0: Agata.
1: Agata?
0: No, że będziemy dookoła ciebie jeździć.
2: Kończymy tutaj,
0: Dobrze, słuchajcie,
2: ten czas. Przechodzimy do Agatko wieczorem.
0: Dziękujemy wam bardzo. Oczywiście zapraszamy w przyszłym tygodniu i na More Dni to jeszcze na pożegnanie Agata Świderska,
1: Adrianna Krysian
2: i Dawid Miązek, niezastąpiony we własnej osobie.
0: Trzymajcie się, pa, pa.
2: Miłego weekendu.

0: jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
3: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: I po reklamie. Na słodko.
2: Nad wodę.
3: Na spotkanie.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Weekend w wielu rejonach Polski upłynie pod znakiem kapryśnej aury. O ile mieszkańcy zachodu mogą liczyć na przyjemne 25 stopni i sporo słońca, o tyle w centrum i na wschodzie sytuacja zrobi się poważna. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi burzami z drobnym gradem i porywistym wiatrem, który w porywach osiągnie nawet 60 km na godzinę. W nocy sytuacja zacznie się powoli uspokajać, deszcz odpuści, a termometry wskażą od 11 do 16 stopni. Uważajcie na siebie i zostańcie z nami w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Zapraszam, kochani, chodźcie, chodźcie, bo wstałem rano specjalnie, zająłem nam miejsce przy samej wodzie, pół plaży zagrodziłem generalnie parawanem, no ale to się nazywa wakacyjna hit strefa w RMF Max. Piotr Ambroży. Siemaneczko, dzień dobry. Na dobry początek sobie troszeczkę potytyrujemy. A co? Milky, Just the Way You Are, David Guetta. To już teraz.

0: To forget you, forget you. Przepraszam, że zepsułem wam tę końcówkę. No musiałem. Fastboy Topic Forget You w RMF Max. Warto zostać z nami, bo za chwilę powiem o najdroższych pamiątkach z wakacji. I powiem też, dlaczego chodzi akurat o mandaty. No niestety. Będziemy grać banger za bangerem. Męskie granie orkiestra ze swoim hymnem wpadnie do nas. A co? No i będzie rozgrzewka dykcyjna. Apatapate, apatapaty. Rose Bruno Mars też się pojawi.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Ależ to romantyczne. Tak jak na przykład Włochy i jezioro Como. Tak się akurat składa, że mam najświeższą informację o tym miejscu, bo nad jeziorem Como nowy zakaz dla turystów. Władze miasteczka wprowadziły kary dla osób spacerujących w kostiumach kąpielowych lub bez koszulek i powiem wam, w ogóle się tym nie przejmuję. Bo po pierwsze, na Como mnie nie stać, bardziej na Kołobrzeg i bez koszulki też nie zamierzam paradować, no bo podobnie jak większość osób nie spełniłem już założeń, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne i tego gabarytu na zmieszane i śmieciowe jedzenie, to nie mam zamiaru pokazywać.

0: Gigi D'Agostino i In My Mind. I rzeczywiście wszystko zaczyna się od głowy, moi drodzy. A może by tak zmienić myślenie, zrobić coś spontanicznego, spakować plecak i wyjechać nie w Bieszczady, a do Gogolina. Bo ekipa RMF Max czeka tam na ciebie za tydzień. Będzie też Oskar Cyms, Grzegorz Chyży i wielu innych. Lato na Maxa, tak jest, w Gogolinie za tydzień.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Uwaga! Leci w górę!
7: Uwaga! Leci w dół!
8: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hop Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Nie daj się porwać. Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Weekend w wielu rejonach Polski upłynie pod znakiem kapryśnej aury. O ile mieszkańcy zachodu mogą liczyć na przyjemne 25 stopni i sporo słońca, o tyle w centrum i na wschodzie sytuacja zrobi się poważna. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi burzami z drobnym gradem i porywistym wiatrem, który w porywach osiągnie nawet 60 km na godzinę. W nocy sytuacja zacznie się powoli uspokajać, deszcz odpuści, a termometry wskażą od 11 do 16 stopni. Uważajcie na siebie i zostańcie z nami w RMF Max.
4: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. RMF

0: przy tym utworze to zachowuje się jak ten taki piesek z ruszającą główką. No rzeczywiście łepety nachodzi. Calvin Harris, Rihanna w RMF Max. Oni też powodują, że jakoś trasa staje się trochę krótsza. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich kierowców. No i życzę wam tego ze swojej strony, żebyście nigdy nie byli zdziwieni na znak koniec odcinkowego pomiaru prędkości. Ale jak to? To się zaczęło wcześniej? Najgorsze uczucie. W następnej godzinie dawka przypominająca hitów na maksa, a już teraz Tour de Club.
1: Jak tam? Nóżki bolą na Audio River? No właśnie, piątek, sobota, dzisiaj i jeszcze jutro, niedziela. Kolejny wyjątkowy temat a propos Audio River. Dobrej zabawy tych, którzy pędzą na tę sobotę albo bawić się będą jeszcze w niedzielę. Świetnej zabawy, uważajcie na siebie. Dzisiaj w Kielcach także świetne wydarzenie. Mamy Rottinger Dabit Festival i rzeczywiście fani polskiej motoryzacji nie powinni tego przegapić. Na mikrofonie Avi na koncercie. Jeszcze dzisiaj, jutro targi Kielce bardzo mocno zapraszają. Lato na maksa. Gramy za tydzień. Więcej o naszych koncertach na rmfmax.pl, a za tydzień w piątek i w sobotę Trzech Króli, Oskar Cymsy, Grzesiu Chyży i Fausti, DJ Kaola. To wszystko w Gogolinie. Spotykamy się na stadionie. Nasz ziomal z RMF Max dzisiaj pogrywa w Słodowni. To minus jeden Starego Browaru oczywiście. A propos klubu Słodownia, Nival di Rocco zapraszałem na doskonałe house'owe brzmienia. No i jeszcze dzisiaj, jeszcze jeden wieczór w Sławie, Rap Festival po raz 10. Tu między nimi Busta Rhymes i wszyscy najlepsi z naszego kraju. Dobrej zabawy wam życzymy. No i uważajcie na swoje zdrówko. Z RMF Max zostańcie.

0: przykład. Pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! I'm a fireball.

Nie mam pytań, ja się czuję po prostu jak po WF-ie. No dajcie spokój, co ten utwór robi z ludźmi? Nogi nigdy na spacer nie chcą chodzić, a tutaj nagle zespół niespokojnych nóg. Tak właśnie działa Alabama Ten i Moonlight w RMF Max. Mogę wam obiecać, że to dopiero początek muzycznych rozgrzewek, bo będzie banger za bangerem. Ja nazywam się Piotr Ambroże, a to wakacyjna hit strefa.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: I poczuć w Kielcach na Dub It Festival. Tak się akurat składa, że tam jest nasz człowiek, Przemek Kubera. No to co, sprawdzamy, co się dzieje na miejscu. Halo, halo, Przemku.
3: Słuchajcie, Kickster z nami, znowu się spotykamy. Tym razem nie będę cię namawiał do zapłacenia faktury za nasze opony w radiowozie, ale prowadzimy taką kampanię dla naszego szefa. Wymiany samochodów służbowych. I teraz twoim zdaniem, najlepsza pura dla reportera radiowego. Co byś polecił i dlaczego Omega?
4: Nie no, no chińska na pewno. I wtedy jak jesteś zły na szefa, jak szarpnie za kierownicę, no to kto wie, może nawet ją stuningujesz wtedy.
3: Dobra, to mamy pierwszą propozycję, Hinol. Co jeszcze, z europejskiego rynku, powiedz. Coś odpowiedniego, pamiętaj, że służbowe musi być terenowe, najszybsze, czyli może być...
4: Znaczy, oczywiście wiadomo, że Skoda Fabia i Skoda Octavia jest najlepsza, natomiast jeździłem ostatnio przez 2 miesiące Kiją K4. Wyobrażam sobie, że jest to bardzo fajny samochód służbowy, ponieważ jest totalnie prosty, więc polecam. Jest tani, dobry i tani.
3: Słuchajcie, Kickster poleca na...
4: Nikt mi nie płaci za to!
3: Kickster poleca na Rottinger Dabet Festival nowe fury służbowe w RMF Max. Może szef słucha. Dzięki.
4: A i oczywiście 46.

0: Dzięki, Dawid, że jesteś. Naprawdę, poprawiasz nastrój, dajesz taką melodyjność i trasa jest krótsza. To Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. A propos sezonu, była kiedyś taka bajka. Sezon na misia. Nie wiem, na co my mamy teraz sezon, ale w necie normalnie jest nagranie, jak widać, Pumę. Tak, Państwowe Lasy koło Szczecinka udostępniły to nagranie i dziki uciekły do miasta. To co? No pojawiły się pumy w lesie. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co zrobić, bo było kiedyś takie przysłowie. Gdy zobaczysz w lesie dzika, to na drzewo szybko zmykaj. O pumie nie ma nic. I ja na przykład, ja nie wiem, co mam robić. Musimy wymyślić jakiś wierszyk o pumie. Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: W sobotę po 17:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej masz.
16: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

tabletka ma coś takiego, a dokładnie głos, że można się w nim po prostu zakochać. Ale ja nie mogę mówić takich rzeczy, bo mam kobietę. Bletka 2 dni w RMF Max. Tak wam właśnie gramy. My gramy banger za bangerem w następnej godzinie, między innymi Bauza Magnetic i Ava Max doda szczyptę soli, by życie miało smak. O, tak.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

Chłopak śpiewa o pięknym czasie. No, wakacje można właśnie tak nazwać, pięknym czasem. Wiktor Waligura i Cztery pory roku. Tylko jaką my mamy porę roku? No naprawdę, ja nie wiem, to jest trochę zimy, jesień, przesilenie wiosenne. Pogoda tak zaskakująca, że ja już od tygodnia noszę kąpielówki na sobie. Tyle musicie o mnie wiedzieć. Piotr Ambroży, dzień dobry. Musicie też wiedzieć, że to RMF Max, dlatego my gramy banger za bangerem.

Ja wiem, co wy macie w głowie, kochani. No oczywiście, że flashbacki z ostatniej domówki. Ten utwór musi się pojawić na każdej domóweczce. On the Floor, Jennifer Lopez i Pitbull. Ten pojawi się już niedługo u nas na domówce, w domu zwanym Polską. Pitbull pojawi się w Warszawie już 23 lipca, a później pod koniec roku w Łodzi i w Gdańsku. Bilety na ten najbliższy termin jeszcze są, ale jest ich tyle, no jakby to porównać, no jest ich prawie tyle, ile włosów Pitbulla.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
3: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Jak ognisko na działce.
12: Jak wieczór na rolkach.
13: Jak leżenie nad rzeką.
14: Tak brzmi lato.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Becky G, Topic i Sorry Papi, czyli przepraszam cię tato. Ja przepraszałem, oj przepraszałem, jak mi pożyczył samochód, no i wrócił samochód ze zderzakiem porysowanym. Samochody idealne, bez rys, można powiedzieć tylko mocne. Można zobaczyć dzisiaj w Kielcach na Dub It Festival. Oż jaka to jest uczta dla fanów motoryzacji. Mamy takiego jednego fana motoryzacji w naszej redakcji. To Przemek Kubera, który jest na miejscu. No to sprawdźmy, co tam się dzieje.
1: Słuchajcie, złapaliśmy Adama Kwiatka z kanału Terenwizja. Jak sama nazwa wskazuje, specjalistę od offroadu, bo na Rottinger Dabet Festival ta strefa także się cieszy gigantycznym powodzeniem. Moje pytanie brzmi, czy auto terenowe to jest najlepsze auto na polskie dziury, Adam?
2: Odpowiedziałeś sobie sam od razu w tym pytaniu. To jest najlepszy samochód, a dlaczego to ja pokażę. To jest taka zwykła terenówka, no taką jeździmy na co dzień. No zobacz te koła.
1: Czekajcie, bo może jak ktoś tego, słucha, to ja tylko opowiem, że
2: ja mam
1: sięga mi do pasa.
2: To opona ma średnicę metra. No to wiesz, że każdą dziurę przejdziesz. Jeżeli ktoś źle zaparkujesz, możesz po nim przejechać. Ogólnie zimą przekopujesz się przez zaspy. Terenówka w polskich warunkach jest jednak najlepszym wyborem. A tak na poważnie to bardzo fajne hobby terenowe. Każdemu polecam. Terenówka

0: daje inne doznania niż takie zwykłe auto osobowe oczywiście.
1: I może to jest kolejna sugestia dla naszego szefa, żeby zmienić nam fury służbowe.
0: Oczywiście. Musicie tu obejść, zobaczyć, która terenówka wam się podoba i pokazać to szefowi. Tutaj jest 60 samochodów, także każde inne oczywiście.
1: Słuchajcie, skoro Adam z Terenwizji poleca terenówki na polskie drogi, no to chyba wiecie, co z tym zrobić, co?

0: The Weeknd i Save Your Tears. Ja bym płakać nie chciał jednak, ale mam przed sobą najnowsze badanie zrealizowane na 2000 kobiet i musiały odpowiedzieć na pytanie, jaka jest najbardziej atrakcyjna cecha u mężczyzny. Uwaga, miejsce drugie, łysa głowa. Czyli łysieć jak najbardziej można, a nawet trzeba, żeby być atrakcyjnym. Ale miejsce pierwsze to umiarkowanie umięśniona sylwetka. Panowie, słowo umiarkowanie nas ratuje!
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki. 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
10: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dzisiejsze triof ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Cabanose z wędzarni Kraina Wędlin Select 175 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką chrupki Monster Munch Original. 100 gramów różne rodzaje. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą. Napój izotoniczny Oshi różne rodzaje. 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
15: I po reklamie.

0: A dajcie spokój, ile razy ja to słyszałam. Zabiorę cię tu, zabiorę cię tam. Tak jak właśnie przed momentem Fukej i Vito Bambino. Nie jedna pani mogłaby tak powiedzieć. Miejmy nadzieję, że jakiś pan się dzisiaj zreflektował i zabrał panią na jakąś wycieczkę. A jeśli nie, no to macie jeszcze czas w tych wakacjach, które trwają. My gramy tak, żeby było przyjemniej. Gramy banger za bangerem. Dlatego już za chwilę poczujecie się tak, jakbyście byli na rejwie na środku pustyni. Shimza i Fire Fire. To już za chwilę.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: czasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Jak słyszę ten utwór, to mam tyle energii i to pozytywnej, że mógłbym się nawet wykąpać w Bałtyku. Oczywiście w spodenkach. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love w RMF Max. To dopiero początek, bo my gramy cały czas hity na maksa. Za chwilę można powiedzieć, że już słyszę, ściąga buty w przedpokoju. Będzie u nas Harry Styles ze swoim As It Was. Piotr Ambroży, dzień dobry.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Musi, po prostu musi być ten utwór na każdej dobrej domówce. Denzel i You Spin Me Round. Tak wam właśnie gramy. Można powiedzieć, że taka Polska zakręcona. A propos kręcenia, na przykład bączków, no to takowe są na pewno na Dub It Festival. Prawdziwa uczta dla fanów motoryzacji w Kielcach. Tak się akurat składa, że jest tam też nasz człowiek, Przemek Kubera. Przemku, no co się tam dzieje? Co możesz nam powiedzieć?
1: Kochani, kochani, bujamy się całą ekipą RBF Max po terenie Rottinger Dabit Festival w Targach Kielce. No można tutaj spędzić, a właściwie to należałoby tutaj spędzić całe dwa dni i dobrze się składa, bo targi dwa dni trwają. Wszyscy, którzy mają wysokooktanową zamiast krwi w żyłach, to powinni się tu pojawić. Jest strefa Car Audio, od której uciekam, żeby nie było za głośno. Strefa 4x4, oczywiście przepotężne tuningowe projekty. No i wieczorem coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli koncert Aviego. Jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro w Targach Kielce Dabit Festival trwa. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie koniecznie i przy okazji będzie okazja, żeby z ekipą RMF Max zbić piątkę.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: zwykłe, bo Zalia Faust, niech ten utwór wybrzmi. Nie ucieknę. Tak się nazywa. My też nie uciekniemy, my powiem więcej. Jako ekipa RMF Max będziemy na was czekać. Lato na maksa trwa i my już za tydzień w Gogolinie będziemy wam animować czas. A tak, jeśli wasze życie jest zbyt nudne, no to wpadajcie do Gogolina, do nas. No, no co wy, no będzie Oskar Cyms, będzie Grzegorz Chyży, będzie Fausti. No po prostu musicie tam być. To już za tydzień w Lato na Maxa.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Weekend. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: una, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Loteria Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Dzisiejsze Trójów Ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj.

0: za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój izotoniczny Osi różne rodzaje 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Cześć, witajcie, dzień dobry, Piotrek Świderski już z wami. Jak zwykle w sobotę po 17 odpalamy całą 30 listy Hot Bands. Wasze ulubione hity, na które głosowaliście przez cały tydzień na rmfmax.pl. Będzie sporo niespodzianek w naszym dzisiejszym zestawieniu. Będą też nowości z propozycji, więc warto dać głośniej i przez najbliższe 3 godziny zostać z Maxem. A na otwarcie dzisiaj Roxy White z singlem Chciałam Ciebie Więcej.
0: Max numer 30.

Czesko-polska fuzja dziś na miejscu 29 listy Hot Bands. To Mikolas Joseph i Trips Hard to be Humble w RMF Max. Numer powstał specjalnie na tegoroczny mundial, ale Czesi zagrali na nim tylko 3 mecze. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. A my to w ogóle na niego nie pojechaliśmy. A dziś o 23 Norwegia, Anglia już w ćwierćfinałach. Brazylia i Stany też odpadły już, ale za to brazylijski DJ Alok i doskonale znana amerykańska wokalistka Jennifer Lopez mają dla nas nowość, na którą możecie głosować w propozycjach do naszej listy na rmfmax.pl. Posłuchajcie ich Everything is Fine w wersji PM.

I znowu ten mundial. Shakira i Burna Boy w podsumowaniu tygodnia na miejscu 28 w RMF Max. Podczas finału 19 lipca wystąpią razem na halftime show w przerwie meczu. Oprócz nich również takie gwiazdy jak Madonna, BTS czy Justin Bieber. No i słuchajcie, cały występ ma potrwać aż 11 minut, więc będą musieli się streszczać. A jak to Amerykanie, to pewnie jeszcze jakieś reklamy wcisną pomiędzy. A ja teraz wciskam play i gram wam miejsce 27 dzisiejszego zestawienia. Modelki i Wodarski tutaj, lubię cię jak lato. 27, numer 27.

0: ja jestem bardzo ciekaw, na którym miejscu w top 100 najpopularniejszych DJ-ów świata w tym roku będzie Fisher. Jego świeżutkie What a Life jeszcze czeka na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. W tamtym roku po raz piąty zwyciężył David Guetta i tym samym dołączył do zwycięzcy z 2024 Martina Garrixa oraz ikony trendsu Armina Van Burena. Oni jako jedyni pięciokrotnie aż zajęli pierwsze miejsce w tym rankingu. A w naszym hopbencowym rankingu zaraz sprawdzimy, kto na miejscu 26. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Obiecałem wam nowości na początku i słowa dotrzymuję. Nowość od ekipy Clean Bandit, która tym razem do współpracy zaprosiła irlandzką wokalistkę i raperkę o pseudonimie artystycznym Big Peak. Ich I Don't Wanna Hurt You jeszcze w poczekalni. Może w poniedziałek uda im się wskoczyć do najlepszej dychy. Głosujecie, przypominam, na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowka sztuka z propozycji Vizon i Aiden Kot z Afrohausami po polsku. Ich nie pierwszy raz w RMF Max.

Mam wrażenie, że Ariana Grande i nowy singiel Hey Dada I Made You Love Me przeżywa obecnie trochę gorsze chwile na naszej liście. Wczoraj 17, a dzisiaj spadek na miejsce 25. Może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. No na pewno byłoby lepiej, gdyby w końcu nas odwiedziła i zagrała ten długo wyczekiwany koncert. Ja czekam z niecierpliwością. A ci, co czekają na miejsce 24, niech nigdzie się absolutnie nie przełączają, bo będzie spore zaskoczenie. Powiem tylko tyle, że to duet, który miał w tym tygodniu jedynkę na naszej liście. A później zagram wam też nowość od norweskiego trio Bounce'a. Zostańcie koniecznie z RMF Max.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: 24. Numer 24.

Trójka bardzo umuzykalnionych przyjaciół z Norwegii, ekipa The Bounce'a z numerem I Wanna. Czekają na wasze głosy w propozycjach na rmfmax.pl. Możecie ich kojarzyć na przykład z wiralowego hitu Magnety, który jeszcze przed nami w naszym głównym zestawieniu listy Hot Bands. Pod koniec września ruszą w europejską trasę, ale nie widzę przystanku w Polsce i chyba na razie go nie będzie. Z kolei Ina, na pewno dobrze wam znana rumuńska wokalistka, jesienią wróci do nas z koncertowymi odwiedzinami i zagra w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Olsztynie. Jej Morenito po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop z całego tygodnia na miejscu 23.

Myślę, że z takimi wokalistami młodego pokolenia możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzy. To Wiktor Waligura z singlem Cztery pory roku kończy drugi tydzień lipca na miejscu 22. Powoli już zamykamy pierwszą część sobotniego notowania listy Hot Bands. Na 21 już wam zdradzę Jugel, Moving to the Sun, a po 18 odpalamy kolejną dychę waszych ulubionych hitów. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

0: Fun. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Dzisiejsze Triof ataków w Biedronce. Tylko dzisiaj.

0: 5 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą napój izotoniczny Oshi, różne rodzaje, 750 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Biedronka!
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
8: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynamy od tenisa. W Londynie wielkosztomowe emocje na najwyższym poziomie, czyli kobiecy finał Wimbledonu. O trofeum walczą dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa.
3: Obie debiutują w wimbledońskim finale. Muchowa starsza, bardziej doświadczona, potrafi grać w bardzo techniczny sposób. Noskowa stawia bardziej na takie silne, płaskie uderzenia, ale jej repertuar też jest bardzo szeroki.
2: Mówił Patryk Serwański, na razie lepsza Noskowa, to ona wygrała pierwszego seta, trwa set numer 2. Teraz Mundial. Hiszpania wygrała z Belgią 2-1 i zameldowała się w półfinale turnieju, w pierwszej półfinałowej parze. Czeka nas więc wielki piłkarski hit. La Furia Roja zagra z Francją. Przed nami ostatnie dwa ćwierćfinały. O 23:00 mecz Anglii z Norwegią, a o 3:00 w nocy zagrają Szwajcaria i Argentyna.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: A w sobotę po 18:00 to w szczególności Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest cały czas lista Hot Bands, na której teraz odpalamy kolejną dziesiątkę waszych ulubionych hitów tego tygodnia. Ale najpierw zaczniemy sobie od propozycji Switch Disco z numerem Voices. Czekałem na wasze głosy pod rmfmax.pl.

tej nocy zagra na festiwalu Audio River w Łodzi. To Marlon Hofstadt, a.k.a. DJ Daddy Trance, który powrócił w te wakacje ze swoją podkręconą wersją I Like. Jeśli chcecie go w najlepszej 30, to głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na 20 holenderski duet Enator i projekt 54 Ultra w numerze Talk To You. A teraz Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk. Tym razem tylko 19. RMF.

wiosenne, wakacyjne, wokal-house'owe brzmienia w numerze Anton prezentują Levi i Hale Abadej w RMF Max. To kolejna nówka sztuka z naszej hopbencowej poczekalni. rmfmax.pl, tam ich znajdziecie jak coś. A tymczasem, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to by było, gdyby David Guetta zamiast muzyki klubowej, festiwalowej, tanecznej robił muzykę reggae, to teraz możecie posłuchać, jak gra jego remix dla bandu Stick Figure. Swoje 3 grosze również dołożył DJ Alok i tak oto powstało Run Run River. Sobotnia 18 w hopbencu. RMF Max, hity na maksa.

0: Takie tempo to my bardzo lubimy w Maxie. To DJ i producent z Austrii Lumix ze swoim najnowszym bangerem Selveuer. Dzisiaj na 17 w podsumowaniu całego tygodnia listy Hot Bands. No, gdybym ja decydował, byłby troszkę wyżej, ale to oczywiście wasz wybór. Wy tu rozdajecie karty, ja tylko odliczam. Za dosłownie moment wracamy z miejscem 16, ale wcześniej jeszcze zagram wam nowość od Metznera. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, zwrotu mocni!
2: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
3: Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
2: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: serce.
1: Czy to emocjonalne nagranie powtórzy sukces Gotham? Kim jestem? Trzeci singiel Messnera, w którym podobnie jak wcześniej palce maczał duet producencki Hotel Torino. No mają chłopaki patent na hity, czy tym razem również tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie tylko poczekalnia listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. A teraz obiecane miejsce 16 i tutaj duet, który dopiero co wbił się do naszej najlepszej trzydziechy. The Kid LAROI i Kelani z remiksem numeru Girls. 16.

0: Rewelacyjne afrobity na liście Hot Dance. Sorry Papi to Topic i Becky G. Miejsce 15. No to już jesteśmy na półmetku naszego zestawienia, ale to leci. Emocje zaczynają rosnąć coraz bardziej. Kto dziś będzie najlepszy? Kto zdobędzie tą upragnioną jedynkę? No tego jeszcze wam nie zdradzę, ale powiem, że na pewno to nie Ale Farben i Rene Miller. Ich Body Talk dziś na miejscu 14.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: sytuacje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
0: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.

Można powiedzieć, że to taka mieszanka popu i brytyjskiego Speed Garage. Tak właśnie tworzy DJ producent z LA na feature razem z nim Fordo. Ich Alabama ten na 13 w tym tygodniu. Rozkręcają się chłopaki, bo wczoraj daleko w tyle, na 24 w Hobbensu, a dzisiaj bardzo blisko najlepszej dychy. A teraz znowu sprawdzimy, co tam słychać u nas w poczekalni na rmfmax.pl. Jakie numery być może już w poniedziałek usłyszymy w głównym zestawieniu. W tym przypadku tego nagrania trzeba zadać pytanie, kiedy i czemu jeszcze nie dzisiaj, bo to, co zrobił Sony Fodera, zasługuje na naprawdę bardzo szybki awans do elity. Zresztą sami posłuchajcie jego bardzo świeżego Let Me Be In Your Arms, Sony Fodera.

odbili social media i teraz to samo próbujemy zrobić z listami przebojów. To DJ Gołża, Jason Derulo i Melody z wiralowym Mi Chico na antenie RMF Max. Jeszcze miejsce 12, ale coś czuję, że w przyszłym tygodniu będą stałymi bywalcami w najlepszej dyszce. A na 11 w podsumowaniu tygodnia, no fani męskiego grania chyba się zmartwią. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hymnem Nareszcie. A wczoraj mieli jeszcze jedynkę. No.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Zaczynamy od tenisa w finale Wimbledonu w czesko-czeskim pojedynku. Linda Noskowa gra z Karoliną Muchową. Obie po raz pierwszy w karierze walczą o wielkoszlemowy tytuł. Noskowa wygrała pierwszego seta, drugiego Muchowa, zaczyna się trzeci. Hiszpania wygrała z Belgią 2-1 i zameldowała się w półfinale piłkarskiego mundialu. W pierwszej półfinałowej parze czeka nas więc wielki piłkarski hit. La Furia Roja zagra z Francją. Patrzymy do przodu. Myślę, że od początku mistrzostw wszyscy czekali na taki właśnie mecz. Dla mnie to pojedynek dwóch najlepszych drużyn na mundialu. Oczywiście nie boimy się. Jeżeli ktoś może wyjść na mecz z Francją z pewnością siebie, to właśnie my. Mówi Lamin Yamal. A przed nami ostatnie dwa ćwierćfinały piłkarskiego mundialu. O 23:00 mecz Anglia-Norwegia, a o 3:00 w nocy Szwajcaria zmierzy się z Argentyną.
1: RMF Max.
2: Tu RMF Max, tu wakacyjna lista Hop Benz i Piotrek Świderski. Witajcie raz jeszcze już po 19:00. Jeśli właśnie odpaliliście Maxa, to musicie wiedzieć, że została nam już ostatnia, a zarazem najlepsza dziesiątka hitów na Maxa. No i na otwarcie bardzo ładny awans propozycji. Witamy w gronie najlepszych. Robin Schulz i Barbs. Better Times.
1: RMF Max. 10. Numer 10.

0: sezon czy na błysk? Który singiel z nowej piątej płyty Dawida Podsiadły jest lepszy? No, według was w tym tygodniu to właśnie sezon, bo to on wylądował na miejscu 9 listy Hot Bands. Na błysk 10 oczek niżej, dopiero 19. Ciekawe jak będzie za tydzień, już możecie głosować na rmfmax.pl. To teraz chwila oddechu, zanim dowiecie się, kto ma miejsce 8 w sobotę. Zagram wam mega nowość od Jazzy, Chrisa Lorenzo, Invisible w RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

Nasz misiaczek jest już czwarty tydzień w zestawieniu i cały czas trzyma mega formę. To Teddy Swims i jego Mr. Know It All, które po zliczeniu wszystkich waszych głosów uplasowało się dziś na miejscu ósmym. To już, kochani, wiadomo, że tym razem nie stanie na podium. Przygotujcie się na spore roszady w topce. A tymczasem ci, którzy już 13 lat temu podbijali listę Hobben z hitem If I Lose Myself, Alesso i One Republic wracają do nas z nowym singlem In Your Eyes. Znajdziecie go już w propozycjach na rmfmax.pl.

0: 7.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Singiel, który powstał w ramach projektu Enklawa, Fuka i Liwka, chce więcej w RMF Max. No, chcieli więcej i kończą tydzień na miejscu siódmym. Mam nadzieję, że są zadowoleni. A czy fani Afro House'u w Otrzimzy też będą happy? Przekonamy się już za chwilę. Zostańcie z RMF Max. Zaraz miejsce szóste, a potem odpalamy Top 5. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bo w

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: I po reklamie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

On podobnie jak Maroon 5 od tej nocy wystąpi na festiwalu Audio River w Łodzi. To Shimza, południowoafrykański DJ i producent, który już w wieku 15 lat podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy. Współpracował m.in. z Alo Blackiem, Camel Fatem czy Elder Brookiem, a dziś jego Fire Fire na liście Hot Bands w RMF Max jest na miejscu 6. To co? Chyba czas na pierwszą piątkę. Ale żeby podtrzymać was jeszcze troszeczkę w niepewności, zagram coś z propozycji. Tobi Romeo Fly High. Kto wie, może w poniedziałek już usłyszymy go w gronie najlepszych hitów.

tak ładnie w tym tygodniu tańczyła na naszej antenie, że aż wytańczyła sobie miejsce piąte na liście Hot Bands. To Bledka z singlem Tańcz w RMF Max. No jesteśmy już coraz bliżej miejsca pierwszego. Kto dziś będzie miał jedynkę, kto będzie najlepszy na liście Hot Bands? Za moment czwóreczka, chyba najbardziej bolesne miejsce, bo zaraz poza podium. No ale cóż, na pewno chłopaki z Norwegii wezmą to na klatę. Trio Bounce'a w numerze Magnetic.

Myślę, że dzisiaj wszyscy bardzo byśmy chcieli być w skórze Norwegów. O 23:00 Norwegia, Anglia na mundialu. A przed momentem w RMF Max norweskie trio Bounce ze swoim Magnetic na miejscu czwartym listy Hot Bands. No to co, kochani, nie ma co przedłużać chyba. Najwyższa pora na pierwszą trójkę. Dziękujemy za wszystkie głosy na rmfmax.pl. Dzięki nim sprawiliście, że tutaj dzisiaj David Guetta i Bibi Rexha, Sad Girls. RMF.

Już za tydzień w podsumowaniu całej 30 to właśnie on może być najlepszy. Alex Warren po takich hitach jak Ordinary czy Fever Dream wraca do nas z nowym singlem Passenger. No i co, czeka na wasze głosy w propozycjach do listy Hot Bands na rmfmax.pl. Bez was tego nie zrobi, nie uda mu się wbić do najlepszej dychy. Za chwilę miejsce pierwsze, a na dwójce dzisiaj mega klasyk grupy New Order. Pamiętacie Blue Monday? No to odświeżony przez ekipę w składzie Dub Dogs, Fizzo i Zark. How does it feel?

Jakie to uczucie być na miejscu drugim na liście Hot Bands? Dub Dogs, Fizzo i Zark już wiedzą i How Does It Feel? Bardzo mało brakło, a byłoby najlepsze w tym tygodniu na antenie RMF Max. Byłoby, gdyby nie oni. Gibbs, Kukon i Jonathan zebrali najwięcej waszych głosów na Hop i wracają na miejsce pierwsze naszego zestawienia z singlem Ty Masz. One. One. One. One.

0: przez cały tydzień byli bardzo wysoko w naszych obwęcowych notowaniach i dzięki temu dzisiaj mogą świętować miejsce pierwsze Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz. Ten kawałek rządzi na koniec tego tygodnia w RMF Max, a po 20 porządzą tutaj Graba i DJ Sopran. Szykujcie się na sobotnie Max Party. Odpalamy najlepszą imprezę w eterze. Chyba ja jeszcze nawet chwilę z nimi zostanę i potupię nóżką, bo zapowiada się mega grubo. Piotrek Świderski, dzięki wielkie za ostatnie 3 godziny i do następnego. Trzymajcie się, miłego wieczoru, cześć! Max.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Tak, najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Nieco ponad 20 minut temu zakończył się czesko-czeski pojedynek w finale Wimbledonu pań. Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3 i to ona wygrywa tę prestiżową tenisową imprezę. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. W najnowszym rankingu Noskowa będzie siódma. To jej najwyższa pozycja w karierze. Na ósme miejsce spadnie Iga Świątek, która w Londynie, przypomnijmy, broniła tytułu, ale odpadła w trzeciej rundzie. 3 godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka w przedostatnim meczu ćwierćfinałowym Mundialu. O 23:00 Anglia zmierzy się z Norwegią. O 3:00 w nocy ostatnie ćwierćfinałowe starcie Szwajcaria zagra z Argentyną.

Prowadziliśmy sobie tutaj dyskusję, który z chłopaków ze szwedzkiej House Mafii robi najlepsze kawałki solo i trudno nam było tutaj dojść do jakiegoś kompromisu. Przed chwilą nowość od Axwella, który wraca do swoich muzycznych korzeni, brzmi tak jak kiedyś. Axwell w nowości na wakacje w RMF Max, Whatever Turns You On. Tak, zamyka się pierwszy set przy sobocie, na wakacjach. No mamy jeszcze trochę tych wakacyjnych weekendów dla siebie, a dzisiaj wieczorem są z wami do północy Przemek Grybowski na mikrofonie i DJ Sopran. To jest nasze wakacyjne Max Party, tylko imprezowe nuty i nowości, które trzeba znać i trzeba zabrać na wakacje. Teraz kolejna z nich. Nowy wykonawca, zróbcie głośniej. Nasz kolejny set otwiera Mizmo w numerze Hello, the sun is up, where are you? No, dłuższego tytułu to już nie mógł sobie wymyślić. Nie mogło być Hello, the sun. Mizmo przed wami. Breakfast.

0: Dobra, zamyka nasz kolejny imprezowy set przy sobocie w Max Party, 4 pory roku, aktualnie wakacje. No to szybko sprawdziliśmy, ile dni zostało nam na przykład do świąt. Jeszcze chyba aż 166. Na razie cieszymy się latem, no i miksujemy dalej. Słuchajcie, będą klasyki, bo wróci magiczne trio. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w numerze Give It To Me. A jak Timbaland, to wiecie co, no to jego słynny zaśpiew. Ej, ej, ej.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
13: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Zaskoczyli taką nowością przed chwilą w Max Party na sobotę Ed Sheeran i Martin Garrix, który pozdrawia fanów w Polsce, miał niesamowity tydzień ostatnio. Open Air, później Ibiza i jeszcze Japonia i tak podróżuje sobie dookoła świata. Kto tańczył razem z Martinem Garrixem? A kto będzie tańczyć razem z nami? Słuchajcie, bo w przyszły weekend wracamy na nasze imprezy Lator Maxa i w przyszły weekend zapraszamy w dwa miejsca, bo 17-18 lipca będziemy w Gogolinie, no i jednocześnie 18 lipca w sobotę będziemy także w Łodzi i będą mega gwiazdy. Kto będzie? O tym jeszcze dzisiaj wieczorem, teraz w RMF Max. Bez wątpienia słoneczny hicior ostatnich tygodni, a nawet miesięcy to...

0: DJ Sopran stwierdził, że ten numer kojarzy mu się z imprezami narciarskimi. Takie, wiecie, afterparty po nartach i wszyscy śpiewają. No coś w tym jest. Run, Run, River, ale to nie na zimę, na wakacje. Nasza nowość David Guetta i Alok zrobili taki numer i czy to będzie jedynka na liście Hot Dance jeszcze w tym tygodniu? No zobaczymy. W tym tygodniu to już nie, bo jutro niedziela, ale może przy poniedziałku głosujecie na rmfmax.pl. Na razie świętujemy sobotę. Max Party trwa dalej na naszej imprezie. Za chwilę męskie granie, ale wrócimy też do seksownego Davida Tawar. Czy ktoś go jeszcze pamięta? RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być!
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
7: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
8: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
6: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Czeszka Linda Noskowa, mistrzynią Wimbledonu. W finale tego prestiżowego tenisowego turnieju pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Zaznaczmy, że to pierwszy wielkoszlemowy triumf Noskowej. Jutro finał panów i starcie Sinner-Zverev. W Londynie dziś jednak tenis nieco przykryty przez piłkę nożną, bo już za 2 godziny na mundialu Anglicy zagrają o półfinał z Norwegami.
5: To, że mecz będzie pojedynkiem dwóch gigantów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda, być może jest uproszczeniem, ale od tych dwóch piłkarzy z pewnością będzie dziś zależeć bardzo dużo.
4: Mówił Bogdan Frimorgan. To przypomnijmy, Haaland na tych mistrzostwach strzelił 7 bramek, jest ulubieńcem kibiców i bohaterem wielu memów. Harry Kane strzelił 6 goli. W nocy w Kansas City pojedynek Argentyna-Szwajcaria. A w pierwszej półfinałowej parze zobaczymy wielki piłkarski hit. Hiszpania zagra z Francją.

0: Ula la la la la la, dla każdej Oli, która słucha nas dzisiaj wieczorem. Pamiętacie tego gościa? Taki przystojny, opalony na jachcie, wiadomo, kaloryfer, klata bez koszulki. David Tawar, witajcie po 21:00 na wakacjach, w weekend, przy sobocie, na imprezowej robocie. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. Mamy tutaj tylko imprezowe nuty i najważniejsze taneczne nowości tego lata. Teraz kolejna z nich, wracają Włosi. Meduza śpiewa Rani, zróbcie głośniej, polecamy wam Silence.
1: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.

0: Fajerwerki od Katy Perry w sobotnim wakacyjnym Max Party. No i były fajerwerki w jej ostatnim teledysku. Widzieliście. No internet już to komentuje. Zatańczył tam, skakał jak pasikonik jej ukochany, czyli Justin Trudeau, były premier Kanady. To tak jakby na przykład nasz obecny premier w Polsce, Donald Tusk, zatańczył, nie wiem, zaskakał sobie, poskakał u Skolima. Wyobrażacie sobie takie rzeczy? Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracamy na imprezę. Jak impreza, jak wakacje, to także Sean Paul.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: przy tym numerze lecą nam wakacje. Jeszcze mamy dużo wakacji, to Ale Farben i jego wakacyjne.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: To jeszcze nie noc, co noc Oscar Sims. Wiadomo, że wakacje to noc zaczyna się później, no i chyba trzeba tak przeżyć przynajmniej jedną wakacyjną noc, tak posiedzieć sobie aż do świtu. A Oscar Sims będzie na naszej imprezie przecież już w przyszły piątek. Zapraszamy Latormaxa w Gogolinie. Za tydzień w sobotę będziemy także z drugą sceną w Łodzi, a tam dopiero będą gwiazdy. O tym już za kilka minut. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie.

Love's Gone, to się w ogóle nie zestarzało. Klubowy klasyk David Guetta robił kiedyś takie house'y, zresztą to dzisiaj jego największą miłością jest to przede wszystkim house. Wyznał to w jednym z ostatnich wywiadów. Nawet doszedł do wniosku, że muzyka klubowa zatacza koło, że teraz DJ-e grają takie house'y, jak on grał 20-25 lat temu. No to Josh Baker chyba też tak robi. Polecamy wam tego gościa, jego muzykę, jego sety i jego bity. Kolejny set w Max Party otwieramy nowością. Josh Baker, warto go śledzić. Zróbcie głośniej. Nasza nowość w RMF Max, My Place.

I wszyscy tańczą przy ognisku. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy przewracają kiełbaski słuchając RMF Max. Seabull przed chwilą. Teraz zaproszenie na nasze lato na maksa. Podróżujemy po Polsce z naszą muzyczną sceną i z gwiazdami. W piątek i w sobotę za tydzień będziemy w Gogolinie. Tam mega gwiazdy, ale w sobotę także 18 lipca zapraszamy do Łodzi, bo to będą dwie imprezy tak równolegle. No i w Łodzi na naszej scenie RMF Max z Kolim. Tak, tak. Ona zatańczy dla mnie. Uwaga, uwaga, będzie także ona, która kiedyś była Ewą. Edyta Górniak i z Kolim w Łodzi. I do tego jeszcze Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Szczegóły na rmfmax.pl. W przyszły weekend to się będzie działo, ale dzisiaj wieczorem u nas też. Kolejny set w Max Party otwierają Topik i Becky G. Sorry, papi.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Na wakacjach Self-Aware od Lumixa. A teraz namawiam was, proszę otworzyć okno, ewentualnie wyjść z namiotu, jeżeli jesteście na biwaku i oddychamy, bo wiecie, że zapach wakacji naprawdę istnieje. Tak, tak. Nasz mózg bardzo mocno łączy zapach kremu z filtrem, morskiej bryzy, czy na przykład rozgrzanego lasu z pozytywnymi wspomnieniami, dlatego jeden zapach potrafi przenieść nas o wiele lat wstecz. No i ja się przyznaję, ja tak mam, jak wyczuję tylko trochę olejku do opalania, to od razu czuję się jak na plaży, nawet o tej porze. No to teraz taki plażowy numer. Bauza, ich Magnetic w RMF Max.

4 pory roku to Wiktor Waligura. No a jak lato, to trzeba pochodzić boso. Słuchajcie, namawiamy was do tego, bo spacer po piasku pobudza receptory stóp i pomaga rozluźnić mięśnie po całym dniu. A jak się chodzi po trawie, to w ogóle jeszcze tam się, wiecie, łączy z ziemią. Człowiek wdycha te aromaty. Przynajmniej raz w sezonie trzeba sobie potańczyć boso. Razem z nami, bo Max Party jeszcze się nie kończy. Za chwilę Anata, Słoneczne Hausy, wróci także Bruno Mars i Ed Sheeran.

Ale fajna nowość tam tutaj wleciała. Jason Derulo śpiewał i tańczył, ale przede wszystkim w tym numerze DJ Goja Mi Chico. Jest z wami wasz Chico, DJ Sopran i Przemek Grabowski na mikrofonie. Fajnie, że jesteście z nami w sobotę. Wiadomo, w wakacje, w weekend, w sobotę siedzi się trochę dłużej, tak więc to jest chyba dopiero czas po 23. Za chwilę klubowa petarda tych wakacji. Rządzą na imprezach, na festiwalach Dub Dogs Brazylia w numerze How Does It Feel, ale kolejny set otwieramy nowością od Roxy na wakacje, jej Błękit.

mistrz takich klimatów. Yearbox w naszym wakacyjnym Max Party. A kto z was słucha nas nad wodą, nad jeziorem, może nad morzem, to jak będziecie mieli problem z zaśnięciem, to proszę sobie posłuchać szumu fal, bo co się okazuje, że równomierny dźwięk morza działa jak naturalny biały szum i ułatwia wyciszenie organizmu. No nic dziwnego, że nad morzem śpi się tak dobrze, do tego jeszcze to świeże powietrze. A co jak ktoś nie nad morzem, no to przecież zawsze na YouTubie możecie sobie włączyć szum morza, tam wam szumi, a w RMF Max takie dobre bity. Szumi ewentualnie w głowie, szumi dookoła las. I mundialowa Shakira w RMF Max. Daj, daj.

I Kissed a Girl to Katy Perry, ktorá wspominała, jak to kiedyś było na biwaku i później się okazało, że to historia na faktach, że rzeczywiście było tam buzi z koleżanką. A jak wakacje, to także spadające gwiazdy. Wiadomo, że lato to sezon na roje meteorów, dlatego warto od czasu do czasu spojrzeć w niebo. Zachęcamy Was, może właśnie dzisiaj trafi się życzenie warte spełnienia, tylko przypominamy taką zasadę, że jak widzimy spadającą gwiazdę, to oczywiście nie mówimy głośno, co tam sobie myślimy, bo jak powiemy głośno, to się nie spełni, okej? Okay? Oglądamy gwiazdy i słuchamy hiciorów, które znacie i kochacie z RMF Max. To męskie granie na ten rok, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Nareszcie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

zanim skończy się sobota. Ale powoli trzeba kończyć. Rudimental i Khalid przed chwilą w numerze All I Know, ale my nie chcemy jeszcze kończyć. Jak lecą dobre bity, jak wakacje, to czas zawsze leci trochę za szybko, ale spoko, spoko. W nocy też będzie dużo dobrych bitów w RMF Max. Dziękujemy za sobotnią edycję Max Party. Byli z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może zagramy jeszcze jakiś mózgotrzep. Co wy na to? Jakąś dobrą łupaninkę w stylu dobrego Eurodance'u. Może Kaskada? Proszę bardzo. Na dobranoc, na imprezę od nas. Every Time We Touch. Zróbcie głośniej, będzie dudnić. Kawałek niezłej łupanki.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

problem. Kiedyś za wszystko w życiu sam odpowiem. Nikt mniej, nikt więcej, po prostu człowiek. Gdzie jest granica, co wolno i co warto, szukam. A każdy krok jest dla mnie w życiu niespodzianką.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.